SAO Sala Alternativa 90. Vsako sredo zvečer na Rock Radio. Čisti